tiki taka, saca la tiki taka, tiki saca la tiki taka, tiki saca la tiki taka, tiki saca la tiki taka, culiquitaca, culiquitaca.